0: Kerta chanske mne son. Kibe nibishi ambu chung. Chau samu khele chung. Kerta chanda me. Nienama yoya kariba. Kariba.
1: Yusang.
0: Kariba. Na uzu je chanske mne kariba. Kariba.